0: Nowa wersja.
1: Oddaj mi też, ty skurczybyk.
0: Nowa wersja. Rozumiesz?
2: Uwaga, wejście na antenę. 6, 5, 4.

istnieje opinia na temat syntezatorów, jakoby są to instrumenty ahumanistyczne. Otóż ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Zależy to w głównej mierze od instrumentalisty, w jaki sposób te instrumenty używa.

0: śmierć.
1: Oczywiście.
0: Zgładzić.
1: I to natychmiast.
2: Obcy przybysze będą żyć, ale dni, miesiące i lata upłyną im na modlitwie w klasztorze na świętej górze.